0: samou technomédií Vesej Merter Klíme.
1: VESA 12 s Wi-Fi funkciom po top ceny od 36 999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite VESA Klimu.
0: Technomedia 25 godina sa vama. Radio. Magnum.